Jasnych wszak twar ma w sercu ziar, darling, ladaj si laski jar. Nie smuć wiatr.

I znów miłostka skończona. Każda z was dziewcząt to wie. Piękny i siwia to łatwo obłąd, gdy lat 16 się ma. I znowu ktoś rzuci gdzieś po.